Nigeria ƒe vɔsamlekpui lotria me eye ele Abuja yim. Edza dze gɔme keke bla vevɔ ene yi ɖe bla vevɔ atɔa dipalai be ha gã la me. Abuja, enu gã manyagblɔ ɖe dza dzɔ le teƒe ma. Dɔnɔwo dza kpɔ dɔyɔyɔ. Ame sue agbakpekpe le wo dzi. Woakpɔ hodzoe na woƒe agbewo takpekpe ya kple kumoe. Keke bla vevɔ ade yi ɖe bla vevɔ asieke. Takpekpea ayi ɖe teƒe gã bɔlƒoƒe gã le FCT le Abuja. Dukɔwo katã ayɔ bɔlƒoƒe ma kple Mawu ƒe ŋusẽ esi Mawu ƒe nya ado go kple dzesi kple nukunu. Eye ŋusẽ si wo magbe nu le gbɔ eye ayi ɖe Boko. Keke bla tɔa yi ɖe ŋkeke ve lo tri adrelia me le police be gbadzaƒe le Boko gatɔ wotrɔ si wotrɔ. Enya la la dogoa va kɔkutiwo la gbã eye dukɔwo woaxɔ Mawu ƒe ŋusẽ si agbã kɔkutiwo. Kɔkuti la gbagbã to Kristo dzi. Keke gbãtɔ kple velia nɔlawo katã be takpekpe la va me. Woakpɔ tɔtrɔ hena subɔsubɔ eye ayi ɖe ɔtukpo ŋkeke tɔ yi ɖe adelia. Ame gbogbowo la kpe ta le teƒe le otobi be mɔa dzi le GRA le ɔtukpo. Gatɔ wotrɔ sia wotrɔ. Ame woava va se Mawu ƒe nya. Eye woayi eye woavo ŋutikɔkɔe ƒe vovokpɔkpɔ to Kristo dzi. Ŋutikɔkɔetɔ ade eye woanyi blibo ŋkeke tɔ yi ɖe adea me le ɔtukpo. Xɔsetɔwo katã ƒe takpekpe woava me eye yeyewɔwɔ le yiƒe dzɔdzɔme me hena nu dzɔatso wɔwɔ elabena mi le ŋkɔgbe yim le mlimli agbe keke nelia le ɔtitoma be palace eye dukɔ woatsitre le ŋdekanye ɖekakpuiwo ɖetugbiwo wo katã woava eye naɖeke mate ma tɔte o la wowɔ be naɖewo nayi ganyenye me elabena Mawu si ke nye ganyenye Mawua atsɔ ganyenye ma de mɔ Mawu ɖeka dukɔ ɖeka. Ame si ke be nya eye meyina gbalo Benue be dukɔa wotri ade kple adrelia me anyigba dra ɖo. Amewo le lala ɖewo hã le anɔ teƒe ma. Takpekpe kple kumoe va eye nakpɔ tɔtrɔ. Eyi sia mia adzɔ mia be nuwo. Nu sia nu si ke netsɔ va be yasa naƒetɔ la eyi ya de ne enudzɔdzɔ mia de to ana nu. Ne la ne ato bank a transfer la we Zenit UBA alo First Bank ele wo mɔƒoka kple wo nukpɔnua dzi. Eye account number siwo ne le teƒe ma mia awɔe ato edzi ava.

Zenith Bank, UBA, First Bank, Play GT. Nunana be ayeye mia be nuwo liawo kple adzɔwo ƒe ayeye nye sia. Zenith Bank ɖeka gbalo ɖeka ɖeka atɔ ne asieke eve adre gbalo. UBA ɖeka gbalo ɖeka ade gbalo gbalo gbalo asieke ade atɔ. First Bank eve gbalo ɖeka asieke ade adre asieke eve ade eve. Polaris Bank ene gbalo asieke gbalo blade vɔ eve. Mia a transfer a do da